0: nami, gdzie śpiewy ptic polonii płoczący sto. Tylko żelwami.
1: I bogacz, i dziad, to co za pan brat, i kurz ten ma uśmiech na twarzy.
0: A panny to ma słodziutki ten grób, jak sobie kolana i mniot.
1: I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko we Lwowie.
0: I szkoda Katania, bo co chcesz nowo,
1: nie ma jak go.
0: Możliwi się dużo ładniejszych jest gwiazd, lecz Bóg to jest jeden na świecie.
1: I z niego wyjechać, tak gdzieś ja bym mógł, ta mamcia, ta skaż mnie w bok.
0: Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak to?
2: Tylko we Lwowie!
1: Gdzie śpiewę tytulu i budzę ze snu?
2: Tylko we Lwowie!
0: I bogacz, i dziad, tu słosa pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy.
1: A panny to ma słodziutki ten grot, jak sochczy kolada i mniot.
0: I gdybym się kiedy urodzić miał znów,
2: tylko we Lwowie.
1: I szkoda Katania, i co chcesz to?

że co wieczór twarz mi płonie i tak by mi serce nie biło, gdyby dom

0: Może zmilkłyby wtedy słowa, które teraz są niczyje. Może i jej serce bije, a może żal jej młodych lat. Ola, Manola, Manola, ty wiesz to i ja to wiem. Milej ci będzie, Manola, w mych ramionach na sercu mem. Będzie Manola w mych ramionach na sercu mem.
1: Konstanty Ildefons Gałczyński. Prośba o wyspy szczęśliwe. Nieśliwe zawieś, wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj. Ty mnie ukołysz i uśpi, snem muzykalnym zasyp, otumań. We śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu. Pokaż mi wody ogromne i wody ciche, rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych. Dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul. Myśli spokojne ponad wodami, pochyl miłością.

Dzisiaj jest wielki bal u ciotki. Jest trochę czystej, trochę słodkiej. I zagrycha prima sol. Wszyscy tam tańczą wącze tango. Ach, takie, że choć wiesz pod krango. Antek zaś ten najstarszy rango. Wola jak prawdziwy lor. Lu, Maniusiu, tańczmy na dwa pa. Nasze tango andrusowskie. Lu, Maniusiu, nie bądź na mnie zła. Słuchaj, jak harmonia rzewnie gra. Szabasówka piękna polka, lepsza od niej monopolka. Lecz przy tangu niech ją kolka. Więc lu, Maniusiu, tańczmy.

nocny stróż, wariata struga, ryga w kolach też to wie. Lu! Maniusiu, tańczmy na dwa pa, nasze tango andrusowskie. Lu! Maniusiu, nie bądź na mnie zła, słuchaj, jak harmonia rzewnie gra. Szabasówka piękna polka, lepsza od niej monopolka, lecz przy tangu niech ją kolka. Więc lu! Maniusiu, tańcz mi cicho, sza, tango andrusowskie na dwa pa.

0: Polka, lepszy tango niech ją kolka. Więc bańmy się, tańczmy cicho, sza. Tango andrusowskie na dwa pa.
1: W mieście jak ryby tramwaje, a miasto jak studnia bez dna.

Pod lipiec kładą i zmrok, pod lipiec kładą i zmrok. Nie śpię, bo spotkać chcę w mieście.

Konstanty Ildefons Gałczyński. Romans. Kobiecy głos w brzozach, rosyjski w brzozach romans. Ach, co za ból. I ta twarz taka nieznajoma, jak ten romans. Ach, co za ból. Zgorączkowane niebo jest i betlejemskie, coraz pochmurniej światło z ukosa porywa w taniec wiatr loki panieńskie mknące w niebiosa i moją furię bi w struny bi. Okręty są i morza na strunach dwu, przypomnienie i zapomnienie, błękit i brzoza i twarz ze snu.

0: Co? Niech się raz nareszcie dowiem, co właściwie jest za raj w USA.
1: Nie wiesz, co to jest za
0: USW, USW, jak się żyje i co się je i co się pije.
1: Nie wiesz?
2: Ja wiem.
1: Kto on?
2: Nie on, lecz ja.
1: Ty?
2: No tak, ja.
1: Ale po co?
2: Po pierwsze.
1: Po drugie?
2: Wprost nie do wiary, przecież ja nic w tym, czego wy chcecie ode mnie.
3: Obcy nieznani wtykają ci.
2: Co? Co mi znowu wtykają takiego?
3: Garść dolary. New York City, banki rada ci proponuje pół miliarda i a ty mówisz pół miliarda, o nie.
2: Co, ja mówię nie? Zwariowałeś?
1: Tak.
2: Nie, no.
1: Drożysz się,
3: bo chcesz właśnie dwa.
2: I dają mi dwa?
3: Zagaj.

0: Aż pod ręką drapać nie bać,
1: na
0: drapaczu drapać tam może się.
1: Mój drapacz
0: co?
1: Ma pięter ze stopem, nie pójdzie, ja już wiem.
0: To ty, ma, nie ty.

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

0: Przygoda w Warszawie. Lekcja szacunku dla kobiety. Życie nasze bez miłości jest jak bezwoni kwiat. Śpiewał rzewnie drugim tenorem zwrotniczy pan Stanisław I. Siedząc w budce rozdzielczej i automatycznymi ruchami przesuwając weksle. W oknach przebiegających pociągów widział gdzieniegdzie przytulone do siebie pary. Denerwowało to niezmiernie romantycznego kolejarza, który coraz niecierpliwiej spoglądał na swój wielki ze szczerego niklu zegarek z płaskorzeźbą przedstawiającą wspaniałą, stukonną lokomotywę. Toteż, gdy przyszła zmiana, pan Stanisław błyskawicznie zdał służbę, wskoczył do przejeżdżającej towarówki i o 10 wieczorem był na Dworcu Wschodnim. Już przy wyjściu zauważył na sali dwie dziewice, których wygląd zdradzał na pierwszy rzut oka, iż nie przywiązują one specjalnej wagi do przestrzegania zbytnich ceremonii przy poznawaniu sympatycznych mężczyzn. Pan Stanisław poszedł jak w dym i za chwilę wiódł zwycięsko pod ręce obie niewiasty, z których jedna szeptała mu do ucha: wujciu, Stefcia, chcesz napsa? A druga wtórowała jej śpiewnie: pojedziemy w restoran, gołubczyk. Wsiedli w dorożkę i poczęli zwiedzać nocne lokale Warszawy. Obeznane z geografią stolicy panienki zawiozły nowego znajomego do przytulnej knajpki przy ulicy Miłej. Pan Stanisław szalał. Stawiał wódkę i uliki w oliwie. Tańczył kujawiaka ze Stefcią, śpiewał Wołgę z Lidią Fiodorowną i zalecał się do obu z wzorową bezstronnością. O 3 nad ranem odprowadził je do dorożki, wręczył 5 złotych do podziału jako pamiątkę szalonej nocy, ucałował szarmancko rączki i nagle posmutniał. Żal mu się zrobiło rozkosznych chwil, które mijały. Ogarnęła go tęsknota za odjeżdżającymi dorożką 5 złotymi. Wskoczył na stopień, by odebrać pieniądze. Damy w krzyk. Od pogrążonego w cieniach nocy bloku kamienic oderwały się 2 cienie. 2 apasze podbiegli do dorożki. Jeden chwycił pana Stanisława za kołnierz, a drugi krzyknął: daj mu fangę w zęby, naucz frajera szacunku dla kobiety. Pan Stanisław poczuł szalony ból w szczęce i mimo pochmurnej nocy zobaczył konstelację gwiazd zwaną Wielką Niedźwiedzicą. Zatoczył się, ale nie puścił nóżki panny Stefci. Rozległy się gwizdki policyjne i tupot nóg, to apasze uciekali z niklowym zegarkiem i 50 złotymi pana Stanisława. Epilog rozegrał się w sądzie grodzkim. Panny Lidia Aleksiejew i Stefania Kaczor zostały uniewinnione, gdyż nie działania w kradzieży. A pan Stanisław, przestawiając zwrotnicę podług zegara kolejowego, śpiewa teraz: to robi miłość, ta głupia miłość.
1: Felieton ukazał się w Dzienniku Białostockim 23 kwietnia 1938 roku.
2: Radio Jutrzenka, Warszawa, 99,5 FM.

0: starych płyt gramofonowych, jedną najpiękniejszą znam.
1: Ja śpiewam piosenki brzmiące we dźwięki,
0: a ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la.

Może lachę, może skrzydle, pośród filmów i snów, znajdziesz mi siebie. Zostań przyjdziem chwilę, chciałeś zostać.

0: Jesienią 1942 roku z przekształcenia utworzonych dwa lata wcześniej kobiecych patroli minerskich powstał DYSK – Jednostka Dywersji i Sabotażu Kobiet. Oddział ten wsławił się takimi akcjami jak zniszczenie torów kolejowych pod Radomiem w nocy z 16 na 17 listopada 1942 roku, czy wysadzenie we współdziałaniem z oddziałem KDW mostu na Krzewie pod Łukowem. W czasie Powstania Warszawskiego DYSK walczył w zgrupowaniu Radosław. Przygotował m.in. sygnalizację świetlną dla alianckich samolotów. Pełnił również funkcje łącznościowe, sanitarne, gospodarcze i obserwacyjne. W czasie walk zginęło 11 członki oddziału, a 9 zostało rannych. Akty dziewczęta, dysk we wspomnieniach i relacjach to książka napisana przez jedną z uczestniczek tamtych wydarzeń, panią Jadwigę Podrygało. W jutrzence prezentujemy Państwu tę pozycję od początku do końca w odcinkach. Czyta pani Joanna Drożyńska.
1: Pod Łukowem w akcji uszkodzenia kabla brał udział patrol pod dowództwem Margerity. W skład patrolu wchodziły Halina, Magda, Iga i Klara. Margerita tak opisuje akcję kabel w swoim raporcie. W akcji brał udział patrol w sile kobiet 1+4, zaopatrzony w pistolet automatyczny, jedną piłę z zapasowym ostrzem, nóż, dłuto, szprycę i kwas solny. Wyjazd z Warszawy nastąpił dnia 30 kwietnia o godzinie 14. Przyjazd do Szaniaw około godziny 19, po czym grupkami udałyśmy się na punkt zborny, upatrzony podczas jazdy pociągiem. Wybrałyśmy miejsce na wzgórku, koło szkieletów zwalonego pociągu, na raczej otwartej przestrzeni, z grupą drzew niedaleko, bojąc się, że niżej możemy natrafić na wodę. Rozstawiwszy czujki, rozpoczęłyśmy kopanie. Pociągi przechodziły co 10-15 minut. Kopałyśmy przeszło godzinę, gdyż kabel w tym miejscu znajdował się na głębokości 1,75 m. Piłowanie trwało 20-25 minut. Następnie jeden koniec przeciętego kabla dźwignęłyśmy z wielkim trudem w górę tak, że wystawał o 1 cm ponad drugim. W tę część kabla biegnącego w stronę Brześcia nad Bugiem wstrzyknęłyśmy dwie szpryce kwasu solnego, po czym dół zasypałyśmy, ubiwszy starannie nogami. Dla utrudnienia znalezienia właściwego miejsca przecięcia kabla o 50 kroków od tego miejsca rozkopałyśmy jeszcze w dwóch miejscach ziemię na linii biegnącego kabla i ubiłyśmy nogami. W czasie całej akcji nic oprócz pociągów nie przeszkadzało w robocie. Tylko po drugiej stronie toru, w lesie, którego brzegiem miałyśmy wycofać się do szosy i do Łukowa, słychać było ciągle strzały. Nie mogłyśmy się wycofać lasami i poszłyśmy miedzami na przełaj przez pola, chcąc przeciąć linię kolejową na Lublin i dostać się na drogę w stronę Łukowa. Porannym Łukowa.

drogiem z Warszawą w dwóch miejscach w rejonie Łukowa. Po przecięciu go został wstrzyknięty kwas solny z wodą utlenioną celem spowodowania korozji w wypadku naprawienia. Naprawa trwa. Druga notatka znajduje się w meldunku sytuacyjnym za kwiecień, złożonym przez deskę. Pod tytułem prace wykonane z datą 30 kwietnia napisano zniszczenie kabla podziemnego 27-żyłowego Warszawa-Brześć w rejonie Łukowa. Lena. Akcje dywersyjne KEDYW-u, jak i oddziałów partyzanckich na tyłach cofającej się armii niemieckiej przyczyniły się w dużym stopniu do zwycięstw Armii Czerwonej. Coraz częściej w okupowanej Polsce liczono się z możliwością wybuchu powstania. W związku z tym snuto różne projekty, między innymi i taki, że oddziały dywersyjne KEDYW-u pójdą do lasu, by razem z partyzantami uderzyć na Warszawę w odpowiednim momencie. W czerwcu 1944 roku Janka otrzymała polecenie wyjazdu do oddziałów partyzanckich na Kielecczyźnie. Na pasku z japońskiej bibułki otrzymała skierowanie do oddziału partyzanckiego. Celem wyjazdu było poznanie warunków życia w lesie i po przeprowadzeniu rozmów z dowódcami oddziałów i z poszczególnymi żołnierzami wywnioskowanie przydatności minerek w tych oddziałach. Z Janką wyjechała ochotniczka WSK. W Kielcach, na punkcie kontaktowym, na hasło po otrzymaniu odzewu poprosiła o skierowanie ich obu do oddziału partyzanckiego Barabasza, Marian Sołtysiak. Z Kielc wyjechały wozem do wioski pod lasem. Dalej, w głąb lasu, do obozu partyzanckiego poprowadziła je łączniczka. Janka po zameldowaniu się u Barabasza, dowódcy oddziału i okazaniu mu skierowania, poinformowała go o celu przyjazdu. Janka tak wspomina pobyt w oddziałach partyzanckich w Górach Świętokrzyskich. Pierwszy wieczór upłynął na luźnych rozmowach i na wspólnym obserwowaniu się. Dołączyłyśmy do kobiet i szykowałyśmy się do spędzenia pierwszej nocy w obozie. Byłam zbyt podniecona, by spać. Noc była ciepła i krótka. Wstający poranek witał śpiew ptasząt. Po kilku dniach postoju w jednym miejscu zarządzono wymarsz. W czasie marszu zatrzymywaliśmy się w kilku wsiach, by przygotować posiłek, a nawet przenocować. Wszędzie byliśmy bardzo serdecznie witani przez mieszkańców wsi. Na apele poranne do modlitwy wychodzili z chat i razem z nami śpiewali, kiedy ranne wstają zorze, i przy wieczornej modlitwie o Panie, który jesteś w niebie. Widać było, to się czuło, że czekają na takie wspólne modlitwy. Pewnego dnia, gdy zatrzymaliśmy się w kolejnej wsi, Barabasz ze swoim sztabem oddalił się do stodoły na naradę. My zajęłyśmy się przygotowaniem obiadu. Po szybkim zjedzeniu posiłku zarządzono wymarsz. Czułam nosem, że szykuje się jakaś akcja. Po przejściu około 30 kilometrów zatrzymaliśmy się przed miastem. Przypuszczalnie był to Chmielnik. Tam Barabasz wydawał rozkazy. Część oddziału została przy szosie za jakimś wzgórkiem jako ubezpieczenie. Reszta oddziału poszła do miasta, by szturmem zdobyć magazyny niemieckie i szybko załadować wozy czekające już w mieście. Akcja odbywała się nocą. Trwała krótko, wozy szybko zostały załadowane, ale pod koniec wywiązała się walka z Niemcami. Padły strzały z obu stron. Wozy szybko opuściły miasto, kierując się w stronę czekającego ubezpieczenia na szosie. W akcji zostało rannych trzech partyzantów, jeden ciężko. Został załadowany na wóz. Szybko oddaliliśmy się od miasta szosą, licząc się z pogonią niemiecką. Gdy doszliśmy do jakiejś wsi w pobliżu lasu, zatrzymaliśmy się dla odpoczynku. Trwał on bardzo krótko, ponieważ młodzież z tej wsi
która nas ochotniczo ubezpieczała, dała znać, że do wsi zbliżała.

0: zbliżają się Niemcy. Pomaszerowaliśmy dalej. W lesie byliśmy już spokojni, że Niemcy nam nie zagrażają. Czuli oni strach przed partyzantami i bali się zagłębiać w głąb lasu. Dopiero po dłuższym marszu przez las zatrzymaliśmy się we wsi ze względu na ciężko rannego, któremu należało dać szybką pomoc. Przez cały czas byłam przy tym biedaku, zwilżając mu usta wodą i oganiając go od much. Miał wysoką temperaturę i był nieprzytomny. Gdy było już zupełnie ciemno, przeniesiono go z wozu do chaty. Barabasz z obstawą pojechał do Kielc po lekarza. Gospodyni nastawiła w kotle wodę, dała nam prześcieradło, z którego cięłyśmy bandaże. Gdy przywieziono lekarza, wszystko było już gotowe do operacji. Ostrożnie rozebrano rannego. Zobaczyliśmy okropną, szarpaną ranę na lewym udzie od kuli dum-dum. Gdy ranny został fachowo opatrzony przez lekarza, trzeba było zająć się następnym. Brak było środków znieczulających, więc na żywca doktor Kalisz wyjął kulę z mięśnia przedramienia jednemu rannemu i drugiemu, któremu kula utknęła pod skórą na plecach. Jeszcze kilka dni byłyśmy w tym oddziale. Następnie poprosiłam o kontakt z oddziałem kapitana Szarego, Antoniego Hedy. Przed opuszczeniem oddziału Barabasza pokazali nam jeszcze swoje zimowe legowiska o ocieplanych ścianach. Gdy znalazłyśmy się w oddziale kapitana Szarego, po zameldowaniu się u niego i po przeprowadzonej rozmowie włączyłyśmy się do życia w obozie. Zakwaterowane zostałyśmy w namiocie dowództwa. Tutaj dzień spędzany był inaczej. Po śniadaniu każdego dnia odbywało się szkolenie, nauka o broni, której zawsze byłam pilnym słuchaczem. Dopiero w oddziale Szarego poznałam dobrze CKM i jego obsługę. Po obiedzie odbywałam rozmowy z partyzantami. Wieczorem o zmroku wspólne śpiewanie. Te wieczory bardzo jednoczyły wszystkich, tworząc jedną rodzinę. W tym oddziale znalazł się Anglik, Tommy, którego samolot został zestrzelony i tak znalazł się w polskiej partyzantce. Tommy ślicznie śpiewał różne angielskie piosenki. Codziennie musiał je śpiewać. Życie w oddziale kapitana Szarego bardzo przypadło mi do gustu. Było zorganizowane, atmosfera miła, przyjacielska. Z prawdziwym żalem opuszczałam ten oddział, zwłaszcza, że szykowali się do wymarszu na inne miejsce. Chciałyśmy jeszcze poznać oddział Nurta, Eugeniusz Kaszyński, ale czas naglił do powrotu do Warszawy. Po złożeniu raportu z tego wyjazdu powróciłam do prac codziennych w swoim oddziale. W czerwcu coraz częściej mówiło się o udanej i szybkiej ofensywie wojsk radzieckich w kierunku Warszawy. Dowództwo Armii Krajowej, licząc się z możliwością wybuchu powstania w Warszawie, wydało rozkaz komendantce dysku Lenie zorganizowania produkcji butelek zapalających przeciwczołgowych. Technologię ich produkcji opracowały chemiczki oddziału. Do dużej butelki z benzyną była doczepiona porcja chloranu potasu z mielonym cukrem. Produkcja ruszyła. W następnym miesiącu na rozkaz komendy głównej dysk przygotowywał w całej Warszawie kwatery zaopatrzone w butelki przeciwczołgowe. Każda sekcyjna w dysku otrzymała 20 butelek. W drugiej połowie lipca obserwowano pospieszną ewakuację niemieckich urzędów i fabryk. Ważniejsze arterie prowadzące z Pragi w kierunku zachodnim zawalone były kolumnami taborów wojskowych i rozbitkami. Wśród mieszkańców Warszawy rosło napięcie i pragnienie walki, odwetu za lata terroru i zbrodni.
1: Radio Jutrzenka. Warszawa 99,5 FM.

chyba noc majowa. Chyba człowiek, co miłośnie spodnie jego drzewa. Aż do świtu śpiewa, księżyc w chmurach.

ku zmierzchowi sklania, wnet telefon u mnie się rozwania. Proszę Marię, mówią głosy czyjeś. Marię? Jaką Marię? No Marię. Przeważają zaś

głosów onych, miodne i głębokie barytony. Doloroso albo Allegretto, Mario lub też czy to ty, Marietto? Nim wyjaśnię, że to jest pomyłka, to wysłuchać muszę wyznań i łkań, albo znów wprost pogróżek szczerych. A pan kto? Co robisz pan u Mary? Chociaż nie znam Mariony wcale, wiem już, że to ktoś jest pełen zalet, że to jest wcielenia tęsknot wariant, że już dla mnie też jest kimś ta Maria. O, Marietto, Mariora, są Maria, tyś to strzałą jest ta mora, co przebija. Jak cię szukać, gdzie zobaczyć, wyznać, że miłości zaczyn i zarzewie jej dla ciebie się rozwija. O Marietta, Mary Maria, to dla ciebie canzonetta, dla ciebie aria. Wszystkie chóry, filharmonie, serca dzwon, bijący w skronie, serca dzwon.

Już monterzy byli u mnie, ale ja mi niczego dotknąć nie dał wcale. No bo niech usuną mi awarię, bez pomyłek tych ja stracę marię. I to dobrze, żem się tak zachował, bo dzwoniła dziś międzymiastowa. Ktoś w słuchawkę wołał ostrym tonem: między nami, Maria, już skończone! Nie wychodzę teraz więc z mieszkania, drżę, gdy znów telefon się rozdzwania. Może któryś z innych barytonów też użyje słów tych oraz tonu. Lżej na sercu się zrobiło mi, że o jednego mi już jest Marii bliżej. Ostatniemu wkrótce więc wygarnę, a pan po co prosi moją Marię? O, Marietto, Mariora, so Maria, tyś to strzał jest ta mora, co przebija. Gdy cię ujrzę, gdy zobaczę, barytonów ci wybaczę, bo ci miodni są niegodni ciebie nijak. O Maria, o Marietta, Mary Maria, to dla ciebie canzonetta, dla cenaria. Wszystkie chóry, filharmonie, serca, dzwon bijący w skronie.

Maria, o Marietta, Mary, Maria, to dla ciebie canzonetta, dla cię aria. Wszystkie chóry, filharmonie, serca dzwon bijący w skronie.

W Warszawie na częstotliwości 99,5 MHz słuchają Państwo Polskiego Radia Armii Krajowej Jutrzenka. Nasz program nadajemy codziennie od godziny 12 do 24. Zapraszamy.

Podobał bardzo się Wisły brzeg. Zaczęli wlazić nam na felcówkę. Co było dalej, to każdy wie. A wtedy Antoś wziął swą harmoszkę nadwyrężoną i pełną dziur. I brzegiem nocy z kumplami poszedł.

sam warszawski świat. Gdzie ta harmoszka, które melodie gwizda na palcach z nad Wisłą wiatr?

melodię, gwizda na palcach z nad Wisły wiatr. To były czasy, aż

której melodia gwizdę na palcach z nad Wisły wiatr. Gdzie ta harmoszka, gdzie ta harmoszka, w której był cały warszawski świat? Gdzie ta harmoszka, której

lecz jeno woń czuję twej bliży. Pytam, dlaczego na pierś mi nie padasz, lecz jeno woń czuję twej bliży. Gdy cię spotykam nad studium,

tylko ich w wodzie odbicie. Pytam, dlaczego nie widzę twych oczu, lecz tylko ich w wodzie odbicie. Kiedy spotykam cię we śnie, który wykwita w noc w górze, pytam, dlaczego cię nie ma na świecie, lecz żyjesz jedynie w mej duszy.

Słuchaj pan, co za kram. Tak nóżkami tam fikały, żeśmy wszyscy tańcowali. Feluś, spójrz pan tak. Nóżka tu, nóżka tu, nóżka tam. A te nóżki takie były, żeś pan dał jak wybuch wily. Orgia!

Słuchaj pan, co za kraj. Tak nóżkami tam klikają, że wraz z nim całą wgrają. Kumple tańczą tak. I raz, i dwa, i raz.

i hop! Nóżka tu, nóżka tu, nóżka tam, a te nóżki daje słowo, odsłaniają to i łowo. Orgia w peluśi, szał, śmiesz się pan, siuraj tam. Ja nie mogę lecieć z panem, bo mnie Zośka goni z wałkiem. Pryskam, koleś, ciał!

przytupką kręci główką, łup się psiu. Tu, Maniusie, do, z lewej rączki. Upsiu! Potnika pie, ja mancie trzymam w lacie, upsiu! Ledwo szybkie, ale szybkie, siu.

dymencie jak ta lalka, że ci jej przymiękła halka pogubiła mej, a dał ci fason, co ci wziąć i błyn. Męciastuj się, ledwo dycham, jeszcze mi nawali kicha, śleg mnie trafi tej parad.

Jeszcze tu nie jestem miesiąc, a już wszystko wyrozumiem. Miasto owszem, ale w telewizji ładniej wyglądało. Każą tutaj tylko czytać, no a czytać przecież umiem, więc mnie niczym nie nastraszy ten uniwersytet cały. Klasy tak jak w szkole zbiorczej, tylko biedniej urządzone, tak w ogóle to pieniądzem śmierdzi tutaj niespecjalnie. Tylko aula, taka hala, ale drzewem wyklejona, jak w remizie czy kościele, to wygląda trochę fajniej. Tu mnie rektor indeks dawał, a wyglądał jak ksiądz proboszcz i śpiewali jak w kościele, także w ogóle nie narzekam. Nie wiem skąd was zna ten rektor, ale mówił dużo o was, żeście niby mnie tam u nas wychowali na człowieka. Mieszkam tu w akademiku, taki hotel dla studentów, pokój większy od chlewa, ale jest nas tylko czterech. Tamtych trzech z dechlaki jakaś forsą, więc nie chwalę się, tu tylko sobie jeść kupuję, więc doślijcie mi papierek. W samym domu chociaż znośnie, to wieczorem niespecjalnie, od wszystkiego telewizor i natryski są i pralnia. Telewizor jeszcze owszem, ale z reszty nie korzystam, bo tu mówię, czytać każą, a to praca przecież czysta. Zapisałem się do takich, co tym interesem kręcą, mówią, że się to opłaca i pomaga w studiowaniu. Muszę składki płacić, chodzić na zebrania i nic więcej, za to wezmą pod uwagę mnie przy każdym typowaniu. Mówią, że jak wytypują, to zbić można szmalnie wąski i tak samo bez kolejki można dostać tu mieszkanie. Lepsze to jak trzymać świnie, bo się nie ubabrzesz w łajnie, tylko w samym tym, że jesteś, swoje masz wyrachowanie. Wszyscy tu są trochę głupi, trudno wyczuć o czym mówią, po 10:00 cisza nocna ci gadają jakby w strachu. Ja tam w nocy śpię, w dzień czytam i wykładów wszystkich słucham, liczą ze mną się ci ważni, na nieważnych kładę lachę. Stach, pieniądze ci posyłam, jakieś chciał. Na dziewuchy nie wydawaj, przyjdą same, ale sobie nic nie żałuj, będziesz miał. Już się o to postarają, tata z mamą. Ty na świnie nie wyrzekaj, swoje wiem. Tam uważaj, bo studenci są złodzieje. Ucz się, matka ci posyła miód i dżem. Przyjedź wczesną wiosną do dom poza siem. Ucz się dobrze, często pisz, całuję cię. Tego rektora, co żeś pisał, to nie

serce swoje odnalazłem i na miejscu siedzę mocno. Na mnie i podobnych do mnie przyszłość kraju dziś spoczywa. Czy wy chociaż wiecie na wsi, co to jest egzekutywa? Mnie tu męczą, że mam ojca, który ziemi źle używa. Weź ty się skolektywizuj, nie ma to jak w kolektywach. Wiosną chyba nie przyjadę, bo mam kilka egzaminów. Muszę znowu więc poczytać, bo ostatnio tylko działam. Wszyscy tutaj mnie szanują, bo mi w piciu nikt nie wstrzyma. Szkoła twoja i stryjecznych bardzo mi się tu przydała. Boga w sercu mam i dosyć, po co chodzić do kościoła? Muszę bardzo się pilnować, mają tutaj taką listę. Na rolnictwie jak nikt znam się i partyjna czeka szkoła. Tak co ty byś stary na to, jakby syn twój był minister? Na dziewuchy ani grosza, tak zjechałem jednej tyłka, że się sama teraz prosi, biorę kiedy potrzebuję. Zdrowy jestem, dobrej myśli, z tym rektorem to pomyłka, bo to zwrot był retoryczny, zjadłem gęś za dżem, dziękuję. Łatwo tutaj się pokazać, bo tu każdy sobie lekceważy swoje obowiązki, nic nie zrobi za cholerę. Starczy wsłuchać się i schylić, żeby mieć, a im się nie chce. Mówię, wpisz się na kolektyw, bo blokujesz mi karierę. Stach, ty nie pchaj się, gdzie nie szukają cię. Wyżej tyłka nie podskoczysz, to pamiętaj. Swoje rób i więcej nie pouczaj mnie. Matka w domu chce zobaczyć cię na święta. Noś wysoko głowę swego, ci nie wstyd. Z kim nie trzeba, nie zadzieraj, bo i po co? Dbaj o siebie, wstawaj co dzień, póki świt. Ulicami się nie szwędaj późną nocą. Nie bierz nic, co tam za darmo dają ci. Ze szczerego serca nikt ci nic dziś nie da. W przyszłość kraju nie wiesz, ktoś se z siebie drwi. Ojcu wiesz, a ojciec mówi, idzie bieda. Mówią, że tam żyjesz jak kościelna mysz. Licz pieniądze, to wystarczy ci na dłużej. W rany boskie wierz i szanuj święty krzyż. Wtedy w życiu będziesz miał, na co zasłużysz. Tato, dardy już nie działam, to się teraz nie opłaca. Wszystko sypie się, więc jestem od miesiąca w opozycji. Jest nas wielu, będzie więcej, kościół, nauka i praca. Śledzą nas i byłem już przesłuchiwany na milicji. Długo pisać nie mam czasu, bo mam dyżur dziś w drukarni. Czas wyprzedził nas o głowę, to nadrabiać trzeba głową. Teraz w kupie nas nie ruszą, bo jesteśmy solidarni. Wypieprzymy czerwonego, zbudujemy Polskę nową. Co niedziela jestem na mszy, bo tam wszyscy teraz chodzą i zaliczam kurs po kursie, wiem już wszystko o Katyniu. Mam co jeść i mam gdzie spać, więc nas władze nie zagłodzą, więc się nie martw o mnie, to się zobaczymy na Wołyniu. Wy tam na wsi też działajcie, bo to koniec jest komuny, a mnie będzie wstyd za ojca, co się słuchał, uchwał plenum. Śpieszcie, tato, póki pora, bo niedługo mury runą, wpiszcie do Solidarności, no i wstąp do KPN-u. Stach, za dużo mordę trzesz, za mało wiesz. Rób co trzeba, rób co chcesz, ale na swoim. My tu wiemy, czego potrzebuje wieś. Matka mówi mi, że się o ciebie boi. Tutaj mamy takich też, Bóg odpuść im. W końcu każdy własną ma krzyżową drogę. Słuchaj, zanim mów i zanim powiesz, czyń. Jakby co, to wiesz, że zawsze ci pomogę. Nam spalili tu oborę, bruk i chlew. Ale to nie powód, żeby ostrzyć kosy. Źle ci radzi radość, źle ci radzi gniew. I nie dojdziesz ty na Wołyń, student bosy. Kiedy będziesz mógł, to przyjedź tu twój dom. Co drukujesz, przyślij, przeczytamy i my. W Boga wierz i nie daj wiary głupim snom. Matka miód posyła, podziel się ze swymi. Tato, ze mną wszystko dobrze, chociaż wzięli to nie bili. Klawisz mówi, że najwcześniej to wypuszczą 20. Aż się człowiek trochę dziwi, żeśmy wszystko to przeżyli, ale jak to u nas mówią, przecież nie ma tego złego. Jest tu taki jeden major, do wszystkiego mnie przekonał i powiedział, że rozumie wszystkie moje motywacje. Ale co mi pozostało, pyta, wrona co czerwona, żeby Polska była Polską? Bezsensowne demonstracje. Wiem, że dawno ostrzegałeś, ale sam nie jesteś święty. Major pytał mnie o ciebie, pokazywał mi papiery. Znaleziono za obrazem wywrotowe dokumenty. Powiedz, co ja mogłem na to, że nie byłeś ze mną szczery?
Kiedy wyjdę, to przyjadę, pogadamy po staremu. Gryps przesyłam przez kolegę, który właśnie dziś

0: To człowiek, możesz wierzyć mu jak swemu. Umówiliśmy się z nim, że razem ze mną się zapisze. Stach, my z matką wyjeżdżamy jutro stąd. Po tym wszystkim już nam tutaj żyć nie dadzą. Sąsiad mówi, że głupota i że błąd, ale sąsiad, tak jak zawsze, trzyma z władzą. Żyj jak chcesz, dorosły jesteś nie od dziś. Słów nie będę tracił, cośmy tu przeżyli. Napiszemy stamtąd, ty jak chcesz też pisz. Niechże Bóg twój nowy nieba ci przychyli. Gospodarstwo stoi, spróbuj przejąć je. Matka płacze, ale matki zawsze płaczą. Pan Bóg z tobą, chyba nie spotkamy się. Żyj szczęśliwy i niech ludzie ci wybaczą.
1: Słuchają państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

Stanny, jakiś się frajer przysiadł do panny. Była niewinna, jak wonna lilia, na imię miała panna Cecylia. Tak z nią flirtował, aż przebrał miarę, skradł jej całusa, ona mu zegarek. Tak z nią flirtował, aż przebrał miarę, skradł jej całusa, ona mu zegarek. Modrą Wisłą, goniąc spojrzeniem, siedzi Marianna ze swoim cheniem. One jak to mówią, bez chłop morowy i bezrobotny jest zawodowy. Raz

jak pokochałem swoją Walerię, to jej kupiłem losy na loterię. Moja Walerio, w twe szczęście wierzę, jak wygrasz stawkę, to się pobierze. Na los wypadło 20.

Z Edmunda miał wzniosłe cele, na co dobroczynny cel dawał wiele. I nieraz mawiał: mój przyjacielu, człowiek powinien dążyć do celu. I posłuchali ojca synowie, każdy ma cele, lecz w Mokotowie. I posłuchali ojca synowie, każdy ma cele.

żegnali, powiedzieli, żeby iść w daleki świat. I człowiek jak se poszedł, tak już chodzi tyle lat. Zabrali tak jak swoi, powiedzieli idźcie precz, ale serca nie wyrwali, bo to niemożliwa rzecz. Tajojta Lwów, kochany Lwów, tajojta przecie tak maleńko sercu trzeba. Tajojta Lwów, cacany Lwów i milion lwowskich gwiazd na tle lwowskiego nieba. Tu słonko lśni, tam wschodzi nów i człowiek czuje się i wesół jest i zdrów. Co chcesz to myśl, co chcesz to mów, a całe życie przed oczami widzisz Lwów. Teheran i